Liczę, że mogę się w tobie schować, wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: El Radio 98 FM. A w mieście sporo się dzieje. Bardzo dużo w ten weekend będzie propozycji kulturalnych. Zatem zapraszamy na polecajkę. No jak żeby inaczej, też kulturalną.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Filmowy weekend zaczyna się właśnie dziś. W kinie Charlie premiera filmu Tony. Opowieści o młodym Antonym Bourdainie, jeszcze zanim został kulinarną ikoną. Jest lato 1976 roku. Provincetown. Restauracyjna kuchnia i pierwszy krok do wielkiej kariery. W roli Tonego Dominik Sessa, a obok niego Antonio Banderas. Do Charliego wraca też jedna z najbardziej kultowych komedii – Asterix i Obelix – Misja Kleopatra. Tym razem w wersji 4K i z oryginalnym polskim dubbingiem. A wieczorem fuzja zamienia się w kino pod gwiazdami. O 20:00 w ramach TME Polówki – Interstellar Christophera Nolana.
4: Matthew McConaughey, Anne Hathaway i wielka kosmiczna przygoda, w której stawką jest przyszłość ludzkości. To widowiskowe kino, ale też opowieść o rodzinie, czasie i nadziei.
3: Dodaje Agnieszka Bulustrando z fuzji. Filmowo będzie też w niedzielę. O 11:00 z EC1 ruszy spacer Łódź reżyseria Andrzej Wajda. Trasa prowadzi śladami filmowej Łodzi i miejsc związanych m.in. z Ziemią Obiecaną. Spacer potrwa około 3 godzin, a w jego cenie jest również wejście na wystawę Kino Polonia. A jeszcze jedna filmowa ciekawostka. Marilyn Monroe skończyłaby w tym roku 100 lat. Z tej okazji Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi przygotowała wirtualną wystawę poświęconą aktorce, jej życiu, karierze i miejscu w historii kina.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
5: El Radio.
1: W Łodzi.
2: Na 98 FM.

Radio 98 FM. Skoro już jesteśmy przy kulturze, to zaraz powiemy o tym, że dwa łódzkie teatry otrzymały całkiem pokaźne dotacje. A potem o parkingach, bo przecież lubimy ten temat. Są nowe, miejskie, poziomowe i niewiele kosztują.

0: El Radio. El Radio.
1: Od przyszłego roku Ministerstwo Kultury zagwarantuje Teatrowi Muzycznemu w Łodzi ponad 3 miliony złotych rocznie, co oznacza wzrost dotacji o minimum 600 tysięcy. Z kolei Teatr Pinokio w Łodzi otrzyma od państwa co najmniej 2 miliony złotych rocznie, czyli o 500 tysięcy więcej niż dotychczas. Co te pieniądze oznaczają bezpośrednio dla widzów? Przede wszystkim kolejne niesamowite hity na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi, zakup nowoczesnego sprzętu oraz przygotowanie zachwycających kostiumów i scenografii. Najważniejszym wydarzeniem nadchodzącego sezonu będzie polska premiera musicalu Kraina Lodu, zaplanowana na 13 marca przyszłego roku. A Teatr Pinokio w Łodzi od lat uczy, bawi i wychowuje kolejne pokolenia. Od 2023 roku zachwyca nową siedzibą w zrewitalizowanej pofabrycznej przędzalni przy ulicy Sienkiewicza 75. Dzięki stabilnemu finansowaniu teatr będzie mógł dalej rozwijać ważne projekty społeczne, a także organizować SPLOT, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla dzieci i młodzieży. Gratulujemy i trzymamy kciuki. No i oczywiście będziemy chodzić.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: W Łodzi można już korzystać z nowych miejskich parkingów wielopoziomowych przy ulicy Wschodniej 62 łamane na 64 i 67, a wkrótce dołączy do nich kolejny przy ulicy Tuwima 12. I uwaga, od połowy września na parkingach wielopoziomowych w Łodzi zapłacimy mniej dzięki nowym abonamentom z kartą Łodzianina. Ceny nawet od 52 groszy za godzinę. No prawda, że drobiazg? A jak jest tanio, to znaczy, że jest pusto. A jak będzie pełno? No to ciekawe jak będzie, ale najpierw trzeba się przyzwyczaić. W każdym razie pożyjemy, zobaczymy, ale warto pojechać, postać, sprawdzić. Tylko pamiętajcie, że to jest nowe miejsce i żebyście nie zapomnieli, gdzie zostawiliście auto. Zdjęcie sobie zróbcie, tak na wszelki wypadek.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. Z wielkim żalem i bólem ogłaszam, że zbliża się godzina 10, a to oznacza, że trzeba się pożegnać i w tym tygodniu już nie będzie audycji porankowej. Piotrek Rogusz, dziękuję wam bardzo za cały tydzień. Witek Lazar jest już troszkę zaspany, chłopina, ale zaraz się rozkręci. Przygotował same fajne rzeczy, więc zostańcie z nami od godziny 10. Witek przejmuje stery. Do usłyszenia poniedziałek, 6 rano. Jesteśmy razem. A teraz zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody.
0: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
4: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 koło Radomska. Bus uderzył w ciężarówkę. Zażalenie na brak aresztu dla kobiety, która złamała swojemu synkowi kości, rąk i nogi. Sadzenie i pielęgnowanie starych drzew owocowych. Bezpłatne szkolenia.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Stobiecko-Szlacheckie w powiecie radomszczańskim w Łódzkiem. Bus marki Mercedes Sprinter najechał na tył samochodu ciężarowego Renault. Podróżowało nim 7 osób. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 49-letnia kobieta, pasażerka busa. Poszkodowane zostały również dwie inne osoby podróżujące Mercedesem. Mężczyźni w wieku 42 i 45 lat. Udzielono im pomocy medycznej. Pozostali czterej pasażerowie busa oraz kierowca samochodu ciężarowego nie wymagali hospitalizacji ani udzielenia pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia pracowały 4 zespoły ratownictwa medycznego, 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku. Prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie sądu, który nie uwzględnił wniosku o tymczasowe aresztowanie 31-latki, która w ubiegłym tygodniu została zatrzymana i usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator wskazał, że w sprawie zachodzi realna i udokumentowana możliwość bezprawnego wpływania na świadków.
5: W zgromadzonym materiale dowodowym znajdują się zresztą informacje potwierdzające, że podejrzana już podjęła konkretne próby oddziaływania na samą osobę zawiadamiającą. Po drugie, czyn zarzucany 31-latce zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Perspektywa wymierzenia tak surowej kary naturalnie potęguje obawę ucieczki lub ukrycia się podejrzanej.
4: Mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Po trzecie, jak wyjaśnia Jasiak, sąd stosując wobec podejrzanej dozór wskazał, że areszt wywołał wobec niej zbyt ciężkie skutki. Nie określił jednak, jakie by one miały być.
5: Wreszcie w postanowieniu sądu powołano się na treść artykułu 259 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego, zgodnie z którym zastosowanie tymczasowego aresztowania jest niemożliwe przy przestępstwach zagrożonych karą do 1 roku pozbawienia wolności. Tymczasem podejrzany zarzucane jest przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.
4: Przypomnijmy, że 5-miesięczne niemowlę doznało poważnych obrażeń. U chłopca stwierdzono m.in. złamanie kości ręki, złamanie kości udowej, a także liczne sińce oraz otarcia w okolicach barku. Chłopczyk jest w szpitalu, a o jego przyszłości zdecyduje sąd rodzinny. Teraz coś dla tych z was, którzy posiadacie własne ogródki lub działki i chcielibyście mieć wyjątkowe drzewa owocowe. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego od niemal 25 lat organizuje szkolenia sadownicze dla mieszkańców regionu.
6: W tym roku będzie już ponad 30 szkolenie na terenie województwa łódzkiego. Ono jest bezpłatne. Biorą w nim udział działkowcy, ludzie, którzy zakładają sady, ludzie, którzy kupili działkę oraz ci, którzy po prostu są pasjonatami starych drzew owocowych i tam uczą się sadzić, przeszczepiać, pielęgnować i wykorzystywać takie drzewa dla siebie.
4: Mówiła dyrektor parków Katarzyna Krakowska. Najbliższe szkolenia już w październiku. Szczegółowych informacji należy szukać na Facebooku.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś chmur na niebie sporo, ale nie powinno z nich padać, a jeśli już, to bardzo delikatnie. Na poważnie, rozpada się dopiero późnym wieczorem. Na termometrach 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr słaby.
7: Sponsorem pogody w Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: El Radio.
0: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Dookoła południa, tak nazywa się ten program, bo zaczyna się 2 godziny przed południem, a skończy 2 godziny po południu. Będziemy razem do 14 w
8: El Radio. 98 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Tuel Radio, audycja dookoła południa, a oto nasza kartka z kalendarza. Mamy 4 września, piątek, piąteczek, piątunio. Sprawdźmy, do kogo dziś na imieniny, no bo przecież piątek. Rosalia, Stella, Bonifacy, Hermiona, Ida, Iwo, Iwona, Julian, Katarzyna, Liliana, Marceli, Maria, Przemysław i Teodor. Nasze najlepsze życzenia dla Państwa, solenizantów.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, w dobie powszechnej mody o dbanie o zdrowie na całym świecie przybywa kurortów, a nawet całych osiedli mieszkaniowych, oferujących swoim mieszkańcom różne sposoby na zadbanie o swój dobrostan i zapewnienie sobie długiego życia w zdrowiu. Brzmi pięknie, prawda? Jedno z takich osiedli powstaje na wyspie Fahit w Abu Dhabi. Powstaje tu luksusowa enklawa wellness. Nowa dzielnica ma stać się domem dla ponad 6 tysięcy osób. Wszystko po to, aby skutecznie uchronić się przed przedwczesną śmiercią i wypaleniem zawodowym. Co to znaczy? I jak to będzie wyglądać? To ważniejsze i ciekawsze. O tym za chwilę.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, kolejny spektakularny projekt szykuje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam są z tego znani. Wyspa Wellness, Fahit. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji obiekty i infrastrukturę, która zadba o ich kondycję fizyczną i psychiczną, a także dostarczy im zdrowych produktów żywnościowych. Do wszystkich obiektów będzie można dotrzeć pieszo. Wyspa w ogóle będzie sprzyjała spacerom dzięki 15-kilometrowej sieci ścieżek. Przez środek podłużnej wyspy będzie biegł 10-kilometrowy park ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi. Na szczęście rowerowymi też. 70% tych ścieżek będzie miało ochronę przed słońcem. Taki daszek. Wspólne tereny zielone będą wypełniać m.in. place zabaw i obiekty rekreacyjne. No, żyć nie umierać. Planowane oddanie do użytku za 3 lata. Nie pytajcie o czynsz, a ja nie będę odpowiadał.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

buona con Gianni Wayne. Sagbona.

0: TVL Radio, audycja dookoła południa, 11 już na horyzoncie całkiem nieodległym, więc pora u nas teraz na odlicznik. Urządzenie, które odlicza do różnych fajnych okoliczności. Tym razem okoliczność, do której odliczamy, to Światowy Dzień Brody. Przypada jutro, zawsze w pierwszą sobotę września. Geneza święta nie jest do końca znana. Duńscy wikingowie już 800 lat przed naszą erą celebrowali swoje brody. W szwedzkim Donskalborg gładko ogoleni mężczyźni byli wypędzani z miasta do lasu, gdzie musieli spędzić noc, a w tym czasie brodacze w mieście palili ich podobizny. Na południu Hiszpanii z kolei brodacz stawał do walki z chłopcem bez zarostu. Kto wygrał? Lepszy. Co kraj, to obyczaj? Dwie rzeczy są pewne. W każdym miejscu na świecie zgolenie tego dnia brody uważane jest za świętokradztwo. No i po drugie, stan odlicznika na dziś. Minus jeden.
1: El Radio. 98 FM.

0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio.
1: 11 już tuż, jeszcze chwila i będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Zatrzymani czterej mężczyźni w wieku od 20 do 36 lat. Podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa internetowe z wykorzystaniem usługi Blik. Jednemu z nich zarzucono popełnienie aż 246 takich przestępstw. Trzech zatrzymanych decyzją sądu przebywa już w tymczasowym areszcie, zaś wniosek o zastosowanie tego środka wobec kolejnego z nich rozpoznawany będzie dzisiaj. Ponieważ podejrzani z działalności przestępczej uczynili stałe źródło dochodu, grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.
4: Wykorzystując nielegalnie przejęte konta na jednym z portali społecznościowych lub skrzynki poczty elektronicznej, oferowali w internecie sprzedaż różnego rodzaju rzekomo posiadanych artykułów. Rzeczywistość była jednakże zupełnie inna. Pokrzywdzeni otrzymywali link do spreparowanych ogłoszeń łudząco przypominających oryginalne. Mogli dokonać zapłaty jedynie z wykorzystaniem usługi Blik. Wygenerowany kod trafiał do oszustów, którzy wypłacali wyłudzone pieniądze z bankomatów. Oferowane artykuły nigdy nie trafiały do zamawiających.
3: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. Z zebranych dowodów wynika, że objęta postępowaniem grupa przestępcza działała w okresie od lutego do stycznia 2026 roku na terenie całego kraju. Śledztwo ma charakter rozwojowy. 274 projekty, 25 finalistów, a wśród nich Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako jedyny samodzielny projekt z Polski. ŁK znalazła się w ścisłym finale konkursu Regio Stars 2026 w kategorii Połączona Europa. Ten europejski konkurs promuje najlepsze projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Łódzka Kolej Aglomeracyjna została wyróżniona za inwestycje w nowoczesny transport publiczny i troskę o komfort wszystkich pasażerów, mówi Iwona Borowińska z ŁK.
5: Żeby wygrać konkurs, regionalny przewoźnik potrzebuje głosów wszystkich pasażerów, mieszkańców województwa łódzkiego, sympatyków kolei oraz osób, które wierzą, że komunikacja publiczna może realnie zmienić region.
3: Na Łódzką Kolej można głosować na stronie internetowej Komisji Europejskiej do 14 października. Każdy głos ma znaczenie. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Niewymagane 100 tysięcy, ale ponad dwa razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
6: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczyźniani.
3: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie.
0: El Radio.
1: Tu El Radio, po 11 już jesteśmy. Zapraszam na kolejną część naszej codziennej podróży. Dookoła południa, tak nazywa się ten program. Witek Lazar, dzień dobry, witam. Będziemy razem do 14.
0: El Radio. 98 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Po 11:00, jak zwykle w tym miejscu programu, zaglądamy do naszego kalendarza świąt typowych i nietypowych. Otwieramy więc teraz stosowną szufladkę, wyjmujemy kalendarz i otwieramy go na dzisiejszej dacie, 4 dzień września. Mamy tu Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamia. No i do tego świętowania wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie i to nawet już za chwilę.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Wracamy teraz do kalendarza świąt typowych i nietypowych zgodnie z zapowiedzią. Dziś mamy tam Dzień Orzechów Makadamia. Święto, które zwraca uwagę na to, że powinniśmy jeść zdrowe przekąski zamiast jakichś tam batoników czy cukierków. Orzechy makadamia są bardzo tłuste, mają mnóstwo kalorii, ale są to zdrowe tłuszcze, a dokładnie nienasycone kwasy tłuszczowe są dobrym źródłem witaminy z grupy B i związków mineralnych żelaza, magnezu, fosforu, potasu, cynku, selenu, niewielkiej ilości wapnia. Dodatkowo jedząc orzechy makadamia zmniejszysz poziom cholesterolu we krwi. Stanie się tak dzięki sterolom, organicznym związkom chemicznym. Doskonale orzechy działają na układ szkieletowo-mięśniowy, a także na zdrowy wygląd włosów, paznokci i skóry. I zapewniam Was, nie jest to twardy orzech do zgryzienia.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 5-9, brown eyes.
1: Tu El Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, język polski uznano za najlepszy do promptowania. Co to znaczy? Jest najbardziej precyzyjny pod względem wydawania poleceń sztucznej inteligencji. Tak wynika z najnowszych analiz. Jeśli chodzi o skuteczność, polski 88%, francuski 87%, włoski 86%, hiszpański 85%, rosyjski 84%, angielski 83,9%. No, jak widać, nasza rodzima mowa wyprzedziła angielski, język, który jest wiodącym w kontekście szkolenia AI, sztucznej inteligencji. W amerykańskim zestawieniu zajął dopiero 6. pozycję, no więc wnioski mogą być teraz takie, że cały świat zacznie nagle na potęgę uczyć się polskiego. A my zostaniemy z tym angielskim, jak Himilsbach.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Wakacje co prawda się skończyły, ale tylko oficjalnie. Jeszcze parę osób gdzieś tam nad morzem koczuje i intrygujące zjawisko wypatrzyli plażowicze na Mierzei Wiślanej. W Mikoszewie, w popularnej wiosce na Mierzei, wyłoniła się przedwczoraj z morza niewielka piaskowa wysepka. Autorzy facebookowej publikacji zapewniają, że miejsce wciąż zaskakuje, szczycą się kolejnym odkryciem i piszą o kompletnej nowości. To jest absolutny hit, czytamy w facebookowym poście. Internauci nie kryją zachwytu. Wcześniej na tym nadmorskim obszarze natura tworzyła głównie cypel. W swoim czasie chyba opowiadałem o tym Państwu, o tym zjawisku, ale cypel po pewnym czasie zniknął. No cóż, śpieszmy się podziwiać, cokolwiek pojawi się w tym miejscu, bo może zniknąć szybciej, niż zdążymy tam dojechać. Co też ma swój urok.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Powoli zbliżamy się do południa. Już za chwilę punktualnie o 12:00 najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
2: Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego zwłoki w lesie koło Lubniewic. Gabinet medyczny dla osób bezdomnych pomoże lekarz internista. Zniszczyła pociągi, rozpylając nieznaną substancję. Przyznała się do winy.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wczoraj wieczorem znaleziono jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. Teraz śledczy będą wyjaśniać, czy do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w tym regionie. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci. W 2020 roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał nagrodę za zdjęcia do filmu Ikar, legenda Mietka Kosza Macieja Pieprzycy. Był absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Funkcjonującym od października ubiegłego roku w Łodzi gabinecie medycznym dla osób w kryzysie bezdomności pojawi się dodatkowo lekarz internista. To kolejne rozszerzenie oferty miejsca, które zapewnia osobom pozostającym poza systemem tradycyjnej opieki zdrowotnej łatwy i bezpieczny dostęp do pomocy medycznej, mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4: Wiemy doskonale, że osoby w kryzysie bezdomności bardzo często mają problem z dostępem do lekarza. Wynika to zarówno z przyczyn formalnych, jak i takich praktycznych. Tutaj dajemy każdemu taką możliwość. Jeżeli lekarz na miejscu stwierdza, że pomoc jest potrzebna dużo bardziej, to wtedy też pokieruje do właściwych specjalistów, a my jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej możemy taką osobę wesprzeć poprzez potwierdzenie jej prawa do świadczeń zdrowotnych.
2: Na ten moment dyżury internisty odbywają się w środy w godzinach 15-16. Te najbliższe zaplanowane są na 9 i 16 września. Kolejne terminy będą ustalane regularnie z wyprzedzeniem, a aktualny grafik będzie dostępny m.in. w formie papierowej w siedzibie gabinetu przy Pogonowskiego 34. Ponadto na miejscu pracują ratowniczka medyczna i konsultant do spraw aktywizacji zdrowotnej. Wsparcia udzielają także wolontariusze ulicznej misji medycznej. Niecodzienne zdarzenie w powiecie kutnowskim. Kobieta podejrzana o rozpylanie w pociągach nieznanej substancji o intensywnym, drażniącym zapachu.
5: W wyniku jej działania doszło do uszkodzenia siedzisk i oparci, a pociągi zostały wyłączone z ruchu. Łączna wartość strat poniesionych przez kolej na tą chwilę wyniosła około 120 tysięcy złotych.
2: Mówi aspirant Daria Olczyk. Policjanci ustalili podejrzaną i zatrzymali 66-letnią kobietę. Usłyszała zarzuty zniszczenia mienia i przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wobec kobiety zastosowano dozór policji. Sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o jej dalszej odpowiedzialności.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: W Łodzi i okolicach dziś chmur na niebie sporo, ale nie powinno z nich padać, a jeśli już, to bardzo delikatnie. Na poważnie rozpada się dopiero późnym wieczorem. Na termometrach 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr słaby.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio. El Radio.
1: Dookoła południa, już po południu jesteśmy, a zatem druga połówka programu przed nami. Witek Lazar, witam, zapraszam, dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem.
0: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Dookoła południa w El Radio. Po 12 jesteśmy. Pora w tym miejscu programu poświęcić tradycyjnie chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 4 września. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Martin Chambers, brytyjski perkusista, członek zespołu Pretenders, Werner Schuster, austriacki skoczek narciarski i trener, Carmit Bahar, amerykańska wokalistka, członkini zespołu Pussycat Dolls, Boris Szyc, polski aktor i Beyoncé, amerykańska piosenkarka i aktorka. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich porówno 100 lat.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: ilość informacji. Osoba rejestrująca domenę pomyliła się jednak o jedno o, no i tak już zostało Google. Sztandarowym produktem jest oczywiście wyszukiwarka, a deklarowaną misją uporządkowanie światowych zasobów informacji, tak by stały się powszechnie dostępne i użyteczne dla każdego. Przekładając na nasze, sprowadza się to do powiedzenia: wujek Google wie wszystko.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: TUEL Radio, audycja dookoła południa. Przenosimy się teraz w dość popularne, wakacyjne miejsce, choć chyba nie do końca. Piaski pustyni zachodniej w Egipcie. Od tysiącleci kojarzą nam się z ekstremalną suszą i ukrytymi grobowcami faraonów. Kojarzą się też z paroma innymi rzeczami, których doświadczył każdy, kto w Egipcie był. Mister Special Price. Tymczasem na egipskim płaskowyżu Abu Tartur naukowcy odkryli dowody na istnienie bogatego ekosystemu. Archeolodzy natrafili tam na cmentarzysko, które jest znacznie starsze i o wiele bardziej drapieżne. Pod piaskami egipskiej Sahary odkryto starożytne cmentarzysko rekinów. Skąd się tam wzięły rekiny? O tym za chwilę. Zostańcie.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Teraz będzie trochę jak w bajce. Dawno, dawno temu, w okresie kredy, 145 milionów lat temu jakieś, Ziemia była znacznie cieplejsza, na biegunach niemal w ogóle nie było lodu. No i z powodu wyższego poziomu oceanów ogromna część dzisiejszej północnej Afryki znajdowała się całkowicie pod wodą. Na egipskim płaskowyżu Abu Tartur odnaleziono prawdziwe cmentarzysko rekinów, dowodzące, że dzisiejsze jałowe piaski były kiedyś zaginionym, tętniącym życiem oceanem. Dowodzą tego liczne zęby różnych gatunków rekinów, co oznacza, że polowały one na różne stworzenia, które pływały w pradawnym oceanie. Dzisiaj nie ma już po nim śladu, po tym oceanie, a tamtejsze, ówczesne morskie dno zamieniło się w Saharę. No ale kto wie, może kiedyś znów będzie dnem oceanu. Historia przecież lubi się powtarzać.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio już za chwilę pierwsza i u nas za tę chwilę serwis informacyjny. Warto wiedzieć.
3: Remont ulicy Pojezierskiej, nawierzchnia, chodniki, przystanki i droga rowerowa. Rząd promuje badania profilaktyczne, nadal nie korzysta z nich większość Polaków. Będzie uroczysty pogrzeb szczątków dzieci, ofiar niemieckiego obozu pracy w Łodzi.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Na Bałutach trwa remont ulicy Pojezierskiej. Przebudowa prowadzona jest obecnie między Hipoteczną a Włókniarzy. Drogowcy wymieniają wodociąg, ale zajęta jest tylko południowa strona drogi, gdzie rozebrano nawierzchnię i wykonano niezbędne wykopy. Kierowcy poruszają się tylko w jednym kierunku, do Włókniarzy. Od strony Hipotecznej wykonawca rozpoczął już korytowanie terenu pod układanie nowych chodników. Kolejnym etapem prac będą roboty brukarskie. Ulica Pojezierska po zakończeniu inwestycji zyska nie tylko równe chodniki i gładką nawierzchnię, ale także przebudowane zostaną przystanki autobusowe i powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Po zakończeniu remontu na obecnym odcinku drogowcy przeniosą się na odcinek od Hipotecznej do Zgierskiej, który także wymaga modernizacji. Cała inwestycja zakończy się w drugiej połowie przyszłego roku. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
3: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP. W Narodowym Dniu Polskich Dzieci Wojny obchodzonym 10 września odbędą się w Łodzi uroczystości pogrzebowe dzieci ofiar niemieckiego obozu przy Przemysłowej. Szczątki małych więźniów zostały odnalezione i ekshumowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. W wyniku przeprowadzonych badań dotychczas uzyskano genetyczną identyfikację dwóch chłopców, Zdzisława Kafarskiego i Henryka Słoboszewskiego. Pozostałe szczątki dzieci najprawdopodobniej należą do Edmunda Agacińskiego, Tadeusza Kalbarczyka, Zygmunta Olejniczaka, Jana Freja, Henryka Kadzińskiego i Edwarda Gąsiorka. Mimo wykonanych analiz genetycznych nie było możliwości potwierdzenia tożsamości poszukiwanych osób, na co wpłynął słaby stan zachowania DNA w szczątkach. Prace badawcze IPN nadal trwają. Prewencyjny obóz Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi funkcjonował od 1 grudnia 1942 roku do stycznia 1945. Mieścił się przy ulicach Przemysłowej, Emilii Plater i Górniczej. Podstawowym powodem umieszczania dziecka w obozie była polska narodowość i jakakolwiek forma sprzeciwu lub niedostosowania do zasad narzucanych przez okupanta. Przez obóz przeszło od 2 do 3 tysięcy polskich dzieci. Z imienia i nazwiska udało się zidentyfikować 77 ofiar obozu przy Przemysłowej.
1: El Radio.
0: El Radio.
2: Po 13 już jesteśmy dookoła południa, tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar i zapraszam na ostatnią już dziś wspólną godzinę.
1: El Radio.
0: El Radio.
1: 98 FM.
0: 98 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Dookoła południa w El Radio po 13:00 w tym miejscu na początek godziny, w tym miejscu programu. Zwykle sięgam po kalendarz świąt typowych i nietypowych ponownie. 4 września, dziś mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. To święto promuje szeroką gamę aktywności mających na celu zwiększenie świadomości społecznej i przełamywanie tabu. No strasznie to szeroki temat. Zbyt mało mamy miejsca w radiu na przełamywanie tabu i zwiększanie świadomości społecznej. W tej kwestii więc spuentuję go krótko, abyśmy tak zdrowi byli. Nie tylko seksualnie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Nie wiem, czy kiedykolwiek pytanie, dlaczego na Ziemi nie ma gór wyższych niż 9000 metrów, spędzało wam sens powiek. No ale są tacy, którym spędzało. Grupa naukowców postanowiła się tym zająć i zmierzyć się z problemem. No i ustalili, że istnieją pewne nieprzekraczalne granice, które sprawiają, że żaden ziemski szczyt nie przebije i nigdy nie przebił magicznej bariery 9000 metrów. Erozja, ciśnienie, grawitacja nie pozwalają, by na naszej planecie pojawiły się wyższe góry. Jak tłumaczą geolodzy, im wyższa góra, tym większa jej masa i nacisk na podłoże. Od wysokości około 5000 metrów ciśnienie pod górą staje się tak duże, że skały zaczynają zachowywać się jak plastelina. Czyli Mount Everest 8848. No to szczyt wszystkiego.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Tuel Radio, audycja dookoła południa. Długie godziny spędzone przy biurku, za kierownicą, to codzienność wielu z nas. Dają o sobie znać, zwłaszcza po całym tygodniu, prawda? No wszak dziś piątek. No taki styl życia nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie, zwłaszcza jeśli chodzi o nasz układ krążenia. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Birmingham przynoszą jednak dobrą wiadomość. W takiej pracy regularnie powinniśmy sięgać po produkty bogate w mające właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, takie jak kakao, herbata czy owoce jagodowe. To może skutecznie chronić nasze naczynia krwionośne przed negatywnymi skutkami długotrwałego siedzenia. Eksperci zalecają jednak, by nie poprzestawać na kakao, a połączyć je z regularnym przerywaniem siedzenia. No i to właśnie jest to, co zamierzam za chwilę zrobić, bo druga coraz bliżej.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Zbliżamy się do 14 i do końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Dookoła Południa. Mam dla Was jeszcze oczywiście mądrość ludowo-pogodową na dziś, na koniec, na prawie koniec. No dobrze, to posłuchajmy. Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. To dobrze. To bardzo dobrze. Jak pożyczać, to już wiadomo od kogo. No i z tą myślą zostawiam Państwa, ale tylko na chwilę, do przemyślenia.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.
1: Zbliżamy się już do drugiej. Za chwilę u nas o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Dobrego weekendu. Do poniedziałku to była audycja Dookoła Południa.
2: Przystanek Zdrowie w Manufakturze, bezpłatne badania i konsultacje ze specjalistami. Śladami kosmicznej łodzi, niezwykła podróż dla miłośników jednośladów. Polskie siatkarki w strefie medalowej Mistrzostwa Europy. O finał z Włoszkami.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. W sobotę 5 września od 10 do 16 Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza na rynek manufaktury. Będzie można skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z wielu różnych badań i konsultacji z lekarzami, farmaceutami, fizjoterapeutami i pielęgniarkami.
4: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z endokrynologiem, urologiem, kardiologiem, na badanie zębów w dentobusie, na mamografię w mamobusie. Będzie także można skorzystać z badania znamion skórnych w kierunku czerniaka. Osoby z cukrzycą szczególnie zapraszamy na badanie stóp w kierunku neuropatii cukrzycowej. Będzie można skonsultować się z psychologiem. Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo wiele różnych badań, konsultacji i ofertę edukacyjną, między innymi dla rodziców dzieci, które chorują na atopowe zapalenie skóry.
2: Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ. Wszystkich chętnych na to wydarzenie przewiezie bezpłatnie specjalny tramwaj profilaktyczny. Ruszy o 9.30 ze stajni jednorożców i będzie za darmo przewoził na rynek manufaktury. EC1 zaprasza na niezwykłą rowerową podróż śladami kosmicznej historii Łodzi. Dowiecie się, kto w naszym mieście obliczał trajektorię satelitów, kto zajmował się badaniami kosmicznymi oraz jacy kosmiczni gości odwiedzili Łódź po powrocie ze swoich misji. Wycieczka poprowadzi obok ważnych łódzkich ośrodków edukacji i nauki, takich jak Uniwersytet czy Politechnika. Cała trasa o długości około 27 km ma łatwy stopień trudności, a jej pokonanie zajmie około 4 godzin. Tempo przejazdu będzie spokojne, więc dostosowane do możliwości każdego uczestnika. Start odbędzie się w niedzielę 13 września o 11. Miejsce zbiórki zaplanowano przed wejściem do Centrum Nauki i Techniki EC1 przy placu Szoslanda. Udział w wycieczce jest bezpłatny. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
5: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
6: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
5: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
7: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
2: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18. Łódzcy funkcjonariusze poszukują 16-letniej Julii Zielińskiej, która po rozpoczęciu roku szkolnego w szkole przy ulicy Żeromskiego nie powróciła do domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi.
8: W momencie zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, białą bluzkę, czarną marynarkę i sportowe buty. Miała ze sobą brązową torbę. Jest szczupła, ma 167 cm wzrostu, oczy piwne.
2: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak. Osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca pobytu dziewczyny proszone są o kontakt z 6 Komisariatem Policji Komendy Miejskiej w Łodzi bądź na numer alarmowy 112.
9: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
10: El Radio poleca.
11: Dziś wieczorem fuzja i kino pod chmurką. O 20 w ramach TME Polówki Interstellar Christophera Nolana. A jutro w fuzji od 17 muzyczny wieczór z DJ-em Leszkiem Gwiazdą.
12: Będzie można posłuchać wyjątkowej mieszanki techno, jazzu, elektroniki i improwizacji. Będą winyle, syntezatory, trąbki i saksofony, a spokojne, nastrojowe brzmienia przeplatać się będą z energetycznym free jazzem.
11: Dodaje Agnieszka Bulustrando z fuzji. Filmowo będzie też w kinie Charlie. Od dziś można tam zobaczyć Tonego, historię młodego Antonego Burdena, jeszcze zanim stał się kulinarną ikoną. W roli głównej Dominik Sessa, a obok niego Antonio Banderas. Łódzka palmiarnia kończy 70 lat i urządza urodziny. Można więc spędzić sobotę pod palmami, bez wyjazdu z Łodzi. A jeśli zamiast palm wolicie fantastykę, jest kapitularz. Od dziś do niedzieli na Uniwersytecie Łódzkim spotkania, prelekcje, panele, warsztaty i sesje RPG. Tematy będą od literatury i języka, przez historię i kulturę, po anime, mangę, filmy i gry. W niedzielę z kolei Łódź będzie można przejść śladami Andrzeja Wajdy. O 11 w EC1 będą filmowe lokalizacje, historie związane z reżyserem i oczywiście Ziemia Obiecana. A niedzielę można zakończyć muzycznie. Teatr Wielki wychodzi przed swój budynek. W południe rozpocznie się rodzinny piknik, a o 19 na Placu Dąbrowskiego plenerowa gala Opera Łódź Opener, inaugurująca jubileuszowy 60. sezon teatru.
9: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
10: El Radio.
13: El Radio.
14: Słuchacie El Radia. Dzień dobry. Zapraszam Was na piątkowe spotkanie. Będzie mnóstwo propozycji weekendowych. Oczywiście, że będą też zaproszenia do kina. Kłaniam się, tu Tomek Miara.

0: Tu El Radio. Zawsze w piątki staram się podpowiedzieć Wam, na co warto wybrać się do kina, tym bardziej, że w piątki mamy premiery, więc filmy, które można od dziś zobaczyć. Na przykład Nie patrz w dół 2. Kto widział jedynkę, ten wie, że to raczej dla tych, którzy mają lęk wysokości, film niespecjalnie polecany. Po tragicznej śmierci siostry Jax postanowiła poszukać zapomnienia w sportach ekstremalnych i wraz z przyjaciółką decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie, wspinaczkę na jedno z legendarnych zboczy Tajlandii. No i pytanie, co mogło pójść nie tak? Zdecydowanie kino akcji z dreszczykiem Nie patrz w dół 2 od dzisiaj w kinach. Drugi film to film zatytułowany Tony. Anthony Bourdain. Pewnie kojarzycie to imię i nazwisko. Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni i jedna z największych, najbardziej charyzmatycznych osobowości telewizyjnych. Podróżnik, pisarz, odkrywca, którego miliony ludzi na całym świecie pokochały za bezkompromisowość i autentyczność. Tony to historia początków jego drogi. Kim był, zanim stał się słynnym Anthonym Bourdainem? Komediodramat biograficzny. Kolejny film, który wchodzi na ekrany kin dziś, to Spa Weekend. Przyjaciółki z dzieciństwa wyjeżdżają na ekskluzywny spa break do Palm Springs. Ma być cisza, regeneracja, luksusowe zabiegi i wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, gdy na miejscu pojawia się ich dawna przyjaciółka, tak zwana chodząca katastrofa. Zdecydowanie komedia, która też jest od dziś na ekranach kin. Natomiast gdybyście chcieli powalczyć o bilety do kina, to uwaga, bo konkurs będę miał dla Was za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Duel Radio. Obiecałem wam bilety do Multikina. Sami zdecydujecie, który seans wybierzecie i w jakim terminie. A konkurs jest e-mailowy na adres kontakt@lradio.pl. kontakt@lradio.pl. Czekam od was na mail z hasłem „Chciałbym pójść do kina z L Radiem”. Chciałbym pójść do kina z L Radiem. kontakt@lradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Czas start.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio. W ten weekend mamy Dzień Pabianic. Wszystko zaczyna się dzisiaj, kończy w niedzielę, w sobotę. Impreza przenosi się na pole golfowe i o 21:00 zagra m.in. Grupson. Z kolei w niedzielę finał z największymi gwiazdami. Na scenie zobaczymy Jacka Stachurskiego, Lordofon oraz grupę Myslowic, tak w okolicach godziny 21:00. Być może się wybierzecie. Dobrej zabawy.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie L Radia, za chwilę posłuchamy piosenki Love Kills z repertuaru Freddiego Mercury z 1984. Co ciekawe, to jest pierwsza piosenka, którą wydał jako solowy artysta, chociaż pozostali członkowie Queen pojawiają się też w tym utworze. Napisana przez Freddiego i Giorgio Morodera piosenka została pierwotnie wykorzystana w rekonstrukcji i nowego montażu niemego filmu z 1927 legendarnego Metropolis.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Duel Radio. Dzisiaj jest 4 września. Sprawdźmy, co przynosi nam kalendarz muzyczny. No, przynosi nam 45. urodziny Beyoncé. Piosenkarka, autorka piosenek, producentka muzyczna, aktorka, reżyserka, współzałożycielka i członkini grupy Destiny's Child.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie 15, za chwilę w Radio czas na serwis.
1: Reklama.
2: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast. Poznaj dzieje Łodzi i regionu. Poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Polska gospodarzem piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Najważniejsze mecze w Łodzi. Przerwa w dostawach ciepłej wody na Widzewie. Utrudnienia do 15 września. Kasa dla przychodni. Co będzie decydować o wysokości środków?
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę. Zapraszam. Od 5 do 27 września Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem Mistrzostw Świata FIFA U20 Kobiet. Największe talenty kobiecej piłki nożnej rywalizować będą w czterech miastach – Łodzi, Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej. Ale to właśnie w Łodzi, na Stadionie Miejskim Króla, rozegranych zostanie najwięcej turniejowych spotkań – aż 20. Wśród nich znajdą się najważniejsze mecze turnieju, w tym oba półfinały, mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał, który wyłoni najlepszą młodzieżową reprezentację świata. Już w fazie grupowej w naszym mieście zagrają faworytki i najlepsze drużyny poprzedniego czempionatu, czyli USA, Japonia oraz Korea Północna. Reprezentacja Polski swoje mecze grupowe rozegra na stadionach w Katowicach oraz Bielsku-Białej. W kadrze trenera Marcina Kasprowicza na ten turniej znalazły się dwie zawodniczki UKS SMS Łódź, Zofia Pongowska oraz Martyna Bartczak. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
6: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
4: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych. W średnich kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. Ponad 30 ulic na Widzewie bez ciepłej wody. Veolia modernizuje ciepłociąg na Olechowie i Janowie. Trzeba wymienić ponad 200 metrów magistrali, która jest w złym stanie technicznym. Remontowane będą też komory ciepłownicze. Utrudnienia mogą potrwać do 15 września. Veolia tłumaczy, że prac nie można było przełożyć. Przed sezonem grzewczym trzeba uniknąć ryzyka poważnej awarii, która zimą mogłaby oznaczać problemy nie tylko z ciepłą wodą, ale również z ogrzewaniem. Przepisy w sprawie ocen przychodni do poprawki. Tak zdecydował NFZ po krytyce tych rozwiązań ze strony medyków. A zgodnie z propozycją o tym, ile pieniędzy dostanie przychodnia, miałyby zdecydować m.in. liczba teleporad, wizyt domowych oraz badań profilaktycznych.
7: Nie rozumiem i NFZ nie podał żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego tego typu działania miałyby cokolwiek poprawić z perspektywy pacjenta.
4: Mówi dr Filip Pawliczak z Naczelnej Izby Lekarskiej, a Paweł Florek z NFZ odpowiada.
8: Nie traktowałbym tego jako kary, bo z tym się też stykamy, natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
4: Czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo nowy system finansowania ma zacząć obowiązywać już od października.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Zdaniem synoptyków, piątek w Łodzi ciepły, ale mokry. Spodziewajmy się nie więcej niż 24 stopni. W nocy ciąg dalszy raczej deszczowej pogody, ma być około 14. Sobota zapowiada się w naszym mieście też niestety pochmurna i deszczowa, ma być tak w okolicach 19.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
10: El Radio.
9: Kolejna godzina z El Radiem przed nami. Zapraszam na nią, tu Tomek Miara.

0: Słuchacie El Radia. Już jutro świętować będzie Konstantynów Łódzki. Między innymi w związku z tym na stadionie przy Placu Wolności wśród gwiazd pojawią się modelki Beata i Baim oraz Trips. Może wybierzecie się na któryś z tych koncertów.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Pierwszy raz dzisiaj wyjedźmy na łódzkie ulice, sprawdźmy, jak wygląda sytuacja, a ta na razie jeszcze źle nie wygląda. Dość wzmożony ruch jest już w Alei Włókniarzy, na Limanowskiego też trzeba będzie pewnie zwolnić. No i wyjazdówka, ulica Łódzka w tej chwili zaczyna być coraz większym kłopotem.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: gra dla Was El Radio jutro w Woli Zbroszkowej na tak zwanym terenie zielonym przy OSP odbędzie się doroczne Święto Gminy Głowno. Gwiazdami tego wydarzenia będzie Kubańczyk, Lemon i Oskar Cyms. Koncerty zaczynają się od godziny 18.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Gra dla Was El Radio. Za kilka minut zagram Wam piosenkę z repertuaru grupy Manam, która choć była wielkim przebojem, nie znalazła się na żadnej oficjalnej płycie tego zespołu. Co to za piosenka? Wszystko wyjaśni się za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Za chwilę posłuchamy piosenki grupy Manam, która nie znalazła się, nie została zamieszczona na żadnym studyjnym albumie, ale z biegiem lat i z biegiem czasu pojawiała się na wielu innych kompilacjach. Oczywiście w wersjach koncertowych czy zbiorach największych przebojów tej grupy. Tekst napisała Olga Jackowska, muzykę skomponował Marek Jackowski, a więc wiadomo, ten taki najbardziej płodny, najbardziej wnoszący najwięcej w historii grupy Manam duet, a ta piosenka to Kocham Cię, Kochanie Moje.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Coraz większy tłok na wódzkich ulicach, na pewno na Obywatelskiej jedziecie wolno, Jana Pawła też zatłoczona. Pawianicka, tu coraz bardziej wzmożony ruch Mickiewicza, Piłsudskiego. To chyba oczywiste, że o tej porze jedziemy tutaj wolniej. Podobna sytuacja na Kopcińskiego. Coraz więcej samochodów już zmierza na Włókniarzy, na Limanowskiego stoimy, na Łódzkiej coraz więcej samochodów i wylotówka Brzezińską też oznacza w pewnym momencie zwolnienie jazdy.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: W tym tygodniu przybliżam Wam Klangor, czyli polski kryminalny serial telewizyjny w reżyserii Łukasza Kośmickiego, którego premiera miała miejsce w 2021 roku. Chodzi o pierwszy sezon. Drugą serię mogliśmy oglądać od stycznia 2026. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka, córka psychologa więziennego, a ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę.
3: Musimy zrobić listę. Na pewno będzie potrzebne więcej niż jedno zdjęcie. Druga sprawa, w co była ubrana, to mniej więcej mamy.
2: Klangor nie jest do końca serialem kryminalnym, to zdecydowanie serial psychologiczny, właściwie dramat obyczajowy dotyczący trudnych, skomplikowanych relacji współczesnej rodziny. Ma on oczywiście elementy kryminalne, tylko po to, żeby przyciągnąć i przytrzymać uwagę widza. Co ciekawe, serial Klangor doczekał się niezwykłej kontynuacji. Klangor Słuchowisko to nieopowiedziana historia Rafała Weimana, bohatera pierwszego sezonu.
1: El Radio.
0: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
0: 90 i 8 FM.

0: zbliża się 16, za chwilę w El Radiu czas na serwis.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
3: Od poniedziałku utrudnienia na autostradzie A1 z Łodzi do Gdańska. Szkoła odporna, wspierająca i aktywna. W Łodzi rusza program SOWA. Okres próbny dla młodych kierowców. Całkowicie trzeźwi i bez przewożenia nieletnich.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Naze, zapraszam. Od najbliższego poniedziałku, 7 września, kierowcy jadący autostradą A1 z Łodzi w kierunku Gdańska napotkają utrudnienia. Między węzłami Piątek i Kutno Wschód rozpocznie się wymiana dyletacji. Z ruchu zostaną wyłączone pasy prawy i awaryjny. Jazda będzie więc możliwa tylko lewym pasem przy ograniczeniu do 80 km na godzinę. Prace zakończą się w godzinach wczesno-popołudniowych w piątek 11 września, a od kolejnego poniedziałku, 14 września, będą kontynuowane na lewym pasie. W Łodzi rusza program SOWA, czyli Szkoła Odporna, wspierająca i aktywna. Młodzież z łódzkich placówek może zgłaszać swoje projekty, a na ich realizację każda szkoła może otrzymać do 20 tysięcy złotych. Projekt może mieć dowolną formę, ale istotne jest to, aby dotyczył jednego z wybranych obszarów.
5: Wolontariat, współpraca międzypokoleniową, współpraca szkół, empatia i bezpieczeństwo, rzecz nieodzowna w dzisiejszych czasach, no i kultura i kreatywność. Myślę, że tego ducha takiego twórczego, innowacyjnego podejścia nie możemy absolutnie pomijać.
3: Mówi Elżbieta Płaszczyk, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji. Dyrektorzy placówek wybierają najciekawszy ich zdaniem projekt i zgłaszają do konkursu. Urzędnicy nie sugerują uczniom żadnej formy projektu. Ograniczać ma ich jedynie budżet. Formularze dostępne są od dzisiaj, a czas na zgłoszenia mija 15 września. Sfinansowanych będzie 20 projektów. Kamienica na rogu Więckowskiego i Wólczańskiej ma odzyskać dawny wygląd i znów służyć mieszkańcom. Przy Więckowskiego 21 blask odzyska nie tylko elewacja. Przebudowane zostaną wnętrza, powstanie nowy układ mieszkań, a budynek zostanie nadbudowany. Prace obejmą również teren wokół kamienicy. Lokale mają być wykończone pod klucz. Liczbę i układ mieszkań określi przygotowywana dokumentacja. Początki zabudowy posesji sięgają końca XIX wieku. Mieszkał tam Ary Sternfeld, późniejszy pionier światowej kosmonautyki. Upamiętnia go specjalna tablica na elewacji kamienicy. Miasto ogłosiło postępowanie na przygotowanie dokumentacji przebudowy. Następnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a później wybór wykonawcy właściwych prac. Od dzisiaj każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo? Mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
6: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
3: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy. Nie ma progu do 0,2 promila, a 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj mamy dzień ciepły, ale mokry, tak w okolicach 24 pokazują termometry. W nocy tylko około 14, jutro jeszcze gorsza pogoda niż dziś. W Łodzi ma być raczej deszczowo i około 19 maksymalnie.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
8: El Radio.
0: Tu El Radio, kłaniam się, tu Tomek Miara, przed nami kolejna wspólna godzina.
1: El Radio.
8: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
8: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Łódź, zresztą jak większość miast, tych dużych miast w Polsce, zmienia się właściwie z dnia na dzień, więc to oczywiste, że plany miast, te papierowe, też powinny się zmieniać. I właśnie się to dzieje, o czym opowiem wam więcej za kilka minut.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Właśnie chyba mamy ten taki... Właśnie chyba mamy szczyt komunikacyjny i najwięcej utrudnień, bo na Obywatelskiej na pewno jedziecie wolniej. Jana Pawła chyba nikogo nie dziwi, o tej porze tu są korki. Pabianicka już zwalnia Mickiewicza, Piłsudskiego, Kopcińskiego. Wiadomo, o tej porze zawsze tu są kłopoty. Włókniarzy na Limanowskiego i na Łódzkiej, tutaj na pewno natraficie na sporo samochodów. Podobna sytuacja jest z wylotówkami Brzezińska, Rokicińska, tu też jedziemy wolno.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: KPL Radio. Łódź zmienia się tak szybko, właściwie na naszych oczach, że papierowe plany miasta wymagają gruntownej aktualizacji. No i to się właśnie dzieje. Nowa mapa Łodzi ma być przede wszystkim praktycznym narzędziem. Pokaże aktualny układ ulic, osiedla, ważne inwestycje, tereny zielone i obiekty powstałe w ostatnich latach. No oczywiście ułatwi orientację, ale jednocześnie pozwoli spojrzeć na Łódź z perspektywy, której nie daje codzienna droga do pracy, szkoły czy do domu. Nad mapą Łodzi pracuje obecnie cały zespół kartograficzny. Zakończenie opracowania zaplanowano w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, kolejna weekendowa propozycja. Od dziś do niedzieli odbędzie się Święto Róży w Kutnie. Największe gwiazdy wystąpią na Stadionie Miejskim. Już jutro o godzinie 19.30 zagrają pierwsi, a o 21.00 Michał Szpak. Natomiast w niedzielę będzie można zobaczyć na żywo Blankę oraz Smolastego.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: or another.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
2: Czas na ostatnie dzisiaj informacje dla zmotoryzowanych. Zdecydowanie już mamy mniejszy ruch, ale to zazwyczaj w piątki o tej porze tak właśnie wygląda. Nie zmienia to faktu, że w kilku miejscach ciągle jeszcze prosimy Was o ostrożną jazdę. Banturskiego tutaj doszło do stłuczki. Tłoczno jest w Alei Włókniarzy. Na Rokicińskiej też pewnie będziecie musieli zwolnić. Mimo wszystko szerokiej, bezpiecznej drogi i spokojnego powrotu do domu.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Przyszła pora, żeby w El Radio zagrać wam piosenkę, którą znacie, ale być może nie z tej interpretacji. Od razu sięgam po album zespołu DG's zatytułowany Hail Satin. Od razu wyjaśnię, w czym rzecz. Otóż DG's to tylko taki pretekst. To jest poboczny projekt amerykańskiego zespołu Foo Fighters. To jest płyta, która została wydana w 2021 roku, a album składa się z 5 coverów piosenek pierwotnie napisanych i nagranych przez zespół Bee Gees. No więc od razu sięgam po legendarne Night Fever Bee Gees w wykonaniu DG's, czyli tak naprawdę Foo Fighters.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 18. Ode mnie to już wszystko. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Udanego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek, mówi Tomek Miara.
1: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski youtuber.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
3: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
1: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25% do 50%. Firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianiu receptach.
4: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
1: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
5: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
1: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
5: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różnych rzeczy wykonywać.
1: Zgodnie z planem, słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta Łodzi pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, bohatera wojennego i najstarszego polskiego youtubera. Żołnierz kampanii wrześniowej Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego zmarł w wieku 105 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na łódzkim cmentarzu Doły. 10 lat temu, mając 96 lat, założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o historii i o swoich wojennych doświadczeniach. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować dwóch robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całego państwa, pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
2: El Radio dla sportu.
6: Na początek piłka nożna. Widzew Łódź jutro podejmie Radomiaka Radom. Czerwono-biało-czerwoni mają za sobą 4 mecze bez zwycięstwa, w tym pucharową porażkę z Koroną Kielce. Trener Aleksander Wukowicz przekonuje, że Widzew może grać na poziomie najlepszych zespołów w Polsce i stawia przed drużyną konkretny cel – miejsce w ligowym top 3.
7: Tą drużynę na to stać, ale oczywiście aspekt gry obronnej, stabilizacji składu, to wszystko sprawi, że to będzie bardziej realne.
6: Mecz z Radomiakiem na stadionie przy Piłsudskiego jutro o 14:45. ŁKS z kolei w niedzielę zagra w Gdyni z Arką. ŁKS-iacy będą musieli radzić sobie bez Andreu Arasy. Hiszpan wciąż leczy naderwany mięsień uda. Rozpoczął już treningi indywidualne, ale na powrót do gry jest jeszcze za wcześnie.
8: Arka dzisiaj jest zespołem, który w meczach u siebie jest bardzo mocny. Dwie drużyny z jakością, które będą chciały się pokazać.
6: Mówi przed meczem trener Grzegorz Szoka. ŁKS w środę odpadł z Pucharu Polski po porażce 0-1 z GKS-em Tychy. W niedzielę ważny mecz czeka Żużlowców. HA Skrzydlewska Orzeł Łódź w Bydgoszczy rewanż półfinału Metalka drugiej Ekstraligi z Abramczyk Polonią. W pierwszym spotkaniu na Moto Arenie był remis 45-45. Łodzianie pojadą jednak osłabieni. Kontuzjowanego Vilasa Nagela zastąpi Dan Thompson. Gospodarze odzyskają natomiast Wiktora Przyjemskiego. I jeszcze rugby. W sobotę na stadionie przy Górniczej KS Wizja Medgrod Budowlani Łódź podejmą Lechię Gdańsk. Łodzianie wygrali 2 pierwsze mecze sezonu i skomplikowali kompletem punktów prowadzą w tabeli, a na koniec siatkówka i wielkie emocje reprezentacji Polski. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Polki jutro w Stambule zagrają o finał z Włoszkami.
9: No, bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Myślę, że to był też taki nasz cel. Gdzieś tam na od początku tego sezonu reprezentacyjnego rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie. No i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
6: Włoszki są faworytkami, ale jak mówiła łódzka libero Justyna Łysiak, nie mamy nic do stracenia.
2: To jest El Radio.

0: To jest L Radio.
1: L Radio.
2: Na 90 i 8 FM.
1: Na 90 i 8 FM.